O co chodzi z rudą? Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Kiss FM.
2: Boom on mine.
3: Drops and bangers.
1: Same hity.
3: Kiss FM.

0: FM. Come on, nine.
1: Drops and bangers.
0: Same hit.
1: Kiss FM.

0: To są newsy na siódmą. Ewelina Walczak, zapraszam. Niż Bernadetta opuszcza Polskę, ale strażacy wciąż liczą szkody. Za nimi kilka tysięcy interwencji. Na Pomorzu potężne fale niszczyły plaże, a na Mazurach ewakuowano obozy harcerskie, mówią mieszkańcy Krynicy Morskiej.
1: W taki sposób nie widziałem morza.
2: I jeszcze się obawiamy, bo morze jak to morze jest po prostu nieobliczalne.
0: Alerty przed burzami na północnym wschodzie obowiązują do jutra, ale w przyszłym tygodniu znów wrócą do nas upały. U nas na gorące dni musimy jeszcze chwilę poczekać. Tymczasem w Barcelonie padł właśnie historyczny rekord. Termometry pokazały tam prawie 41 stopni. Upałów Hiszpanom nie zazdrościmy, ale warto skopiować ich dietę. Śródziemnomorski jadłospis skutecznie chroni mózg. Ryzyko Alzheimera spada o blisko 30%. Wystarczy mięso i słodycze zamienić na warzywa, ryby i zdrowe tłuszcze.
3: Uwaga kierowcy, są utrudnienia na A4 na odcinku Krzywa Jadwisin w pobliżu miejscowości Krzywa na Dolnym Śląsku. Doszło tam do awarii autobusu. Zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Zgorzelca. Pod Warszawą na S8 robią się też już zatory, ale to po prostu godziny szczytu, podobnie na dojazdach do A4 pod Krakowem. Kolejny pochmurny dzień czeka nas dzisiaj w całym kraju, na wschodzie i południu, do tego możliwe będą jeszcze przelotne opady deszczu. Na zachodzie za to są szanse na jakieś przejaśnienia, ale chmur całkiem i tak się nie pozbędziemy. Na termometrach mamy teraz od 8 stopni w Zakopanem, przez 12-13 w Łodzi czy Warszawie, po prawie 17 na Pomorzu. Wiatr momentami też może nam się dawać nieco mocniej we znaki.

mamy w studiu wolne miejsca. I może czekają właśnie na ciebie. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Yes. Autopromocja.

0: są newsy na 8. Ewelina Walczak, zapraszam. Szykują się rewolucyjne zmiany w ochronie zdrowia. Ministerstwo chce wprowadzić limity zarobków dla lekarzy. Szczegóły zdradza szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Gręta.
1: Chcemy zaproponować przelicznik do 240 zł brutto za godzinę.
0: Praca w innych przychodniach czy szpitalach będzie wymagała specjalnej zgody. Ograniczenia i limity czekają też pasażerów PKP. Od jutra pociągiem do Berlina dojedziemy tylko na raty. Przez remonty torów od Frankfurtu czeka nas przesiadka do autobusów. Utrudnienia potrwają do 25 sierpnia. Dlatego zamiast męczącej podróży pociągiem polecamy wędrówki w czasie. Pod takim hasłem rusza dziś w Gdańsku festiwal Feta. Plenerowe spektakle i pokazy cyrkowe opanują ulice miasta aż do niedzieli.

to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm.

FM. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and

0: To są newsy na dziewiątą. Ewelina Walczak, zapraszam. Potężny przemyt udaremniony na Mazowszu. Służby przejęły 40 kg marihuany wartej blisko 2 miliony złotych. Narkotyki ukryto w paczkach kurierskich z Kanady pod przykrywką ubrań i części motocyklowych. Zamiast nielegalnych używek polecamy coś zdrowszego, choć równie cennego, bo ceny idą w górę. To już ostatnie chwile z polskimi truskawkami z gruntu. Plantacje zniszczyła pogoda, ale jest też dobra wiadomość. Jesienią będzie kolejna partia owoców. Potwierdzają to plantatorzy.
1: Te uprawy, które da się robić w tunelach, rokują, że w najbliższych miesiącach nasi konsumenci będą mieli dostęp do tych owoców.
0: Zanim to jednak nastąpi, na osłodę zostają nam czereśnie, borówki i wielki apetyt na sportowe emocje. Dziś pierwszy ćwierćfinał piłkarskiego mundialu. Na murawie zmierzą się reprezentacje Maroka i Francji.
2: Skończyły się utrudnienia na A4 na Dolnym Śląsku. Jeden pas w kierunku Zgorzelca był zablokowany po wypadku autobusu, ale wszystko działa już tam sprawnie. Zatory są za to koło Katowic na A1 za lotniskiem, ale to już tylko godziny szczytu. Podobnie wygląda S8 koło Warszawy, zwłaszcza przy Markach. Najchłodniej cały czas jest na południu kraju. W Zakopanem mamy raptem 11 stopni. Nieco cieplej jest w Kielcach, Łodzi czy Warszawie. Tam mamy około 14, 16 w Toruniu i Bydgoszczy, a 17 we Wrocławiu czy Kołobrzegu. Gorąco na pewno dzisiaj też nie będzie, bo 22 stopni możemy spodziewać się maksymalnie. No i do tego dominują chmury, a na

0: są newsy na 10. Ewelina Walczak, zapraszam. Tragiczne statystyki utonięć. Od początku czerwca woda pochłonęła w Polsce już 76 ofiar. Ratownicy przypominają, alkohol, brawura i dzikie kąpieliska to najczęstsze przyczyny dramatów. Woda to potężny żywioł, zwłaszcza w połączeniu z niebezpieczną pogodą. Niż Bernadetta opuszcza Polskę, ale strażacy wciąż liczą straty. Za nimi ponad 2000 interwencji. Wichury niszczyły wybrzeże, a na Mazurach ewakuowano obozy harcerskie. Skutki nawałnic podsumowuje Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej.
1: Usuwamy połamane drzewa, zabezpieczamy uszkodzone elementy budynków, infrastruktury. Czasami uszkodzenia dotyczą też linii energetycznych.
0: Trwa sprzątanie po wichurach, a wielkie porządki szykują się też na rynku pracy. Do akcji wkracza Państwowa Inspekcja Pracy. Rusza reforma, która ułatwi zamianę śmieciówek na umowę o pracę.
2: Są utrudnienia na DK10 na odcinku Suchań Rzeczy w zachodniopomorskim. Osobówka zderzyła się tam z ciężarówką, wprowadzono ruch wahadłowy. Zablokowane są też dwa pasy w kierunku Krakowa na S79. Koło Warszawy Okęcie zderzyły się dwie osobówki. Trudniej jedzie się też na A1 i A2 przy węźle Łódź Północ. Osobówka uderzyła tam w bariery. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Katowic. Cały czas pochmurna aura towarzyszy nam w całym kraju, do tego jeszcze na wschodzie będzie mogło popadać. Ciepło za bardzo też nie jest, w Zakopanem cały czas mamy około 11 stopni. Najwięcej zobaczymy w Poznaniu, Wrocławiu czy Opolu, ale też bez szału, bo tam mamy około 18 stopni. Maksymalnie na zachodzie kraju właśnie możemy spodziewać się 22, więc gorąco zdecydowanie dzisiaj nie będzie.

0: Radio Kiss FM.
1: To są newsy na 11. Magda Tkaczyk, zapraszam. Ograniczenie czasu pracy lekarzy i limit wynagrodzeń medyków. Wśród tematów rozmów szefowej resortu zdrowia z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej po naciskach premiera związanych z aferą w szpitalach minister Jolanta Sobierańska-Grenda zaproponowała plany naprawy systemu. A my znamy plan rozbudowy A2 między Łodzią a Warszawą. W czasie prac droga ma być przejezdna. Tymczasem codziennie przejeżdża tu nawet 100 tysięcy aut, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Wykonawca najpierw skoryguje istniejące organizacje ruchu na skrzyżowaniach i węzłach oraz wyznaczy objazdy.
1: Przebudowa A2 od Warszawy do węzła Łowicz ma potrwać do końca przyszłego roku. A stawianie budowli na Księżycu to już nie science fiction. Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej przetestowano materiał, który może posłużyć do tworzenia budynków dla astronautów. To opracowane na Ziemi struktury przypominające glebę Księżyca i Marsa.
3: Na upały dzisiaj zdecydowanie nie ma co liczyć. Cały czas dominują chmury, przejaśnień na zachodzie i w centrum będzie jak na lekarstwo. A do tego jeszcze na wschodzie mogą przydać się parasole, bo prognozowane są przelotne opady deszczu. Maksymalnie możemy spodziewać się 22 stopni we Wrocławiu, Opolu czy Krakowie. W pozostałych częściach kraju, jak doczekamy się 20, to i tak będzie super. Dobra wiadomość jest taka, że w weekend ma być trochę

JM Radia Kiss FM. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and

0: FM.
1: To są newsy na 13. Magda Tkaczyk, zapraszam. Warmię i Mazury, Podlasie, część Mazowsza i Lubelszczyzny dziś z burzowymi alertami pierwszego stopnia. Taka pogoda może się utrzymać w tym rejonie przynajmniej do jutra. Tymczasem służby sprzątają po wichurach na północy kraju. Najbardziej ucierpiał nadmorski pas od Koszalina po Gdańsk, a także okolice Elbląga, Olsztyna, Braniewa i Bartoszyc, mówi Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej.
2: Usuwamy połamane drzewa, zabezpieczamy uszkodzone elementy budynków, infrastruktury, czasami uszkodzenia dotyczą też linii energetycznych.
1: Służby patrolują miejsca, gdzie rzeki wpływają do morza, bo jest realne zagrożenie cofką. I uwaga, na plażach wciąż wieje i wciąż są wysokie fale. Na koniec smutna informacja. Nie żyje Bonnie Taylor. Ikona muzyki lat 80. zmarła w portugalskim szpitalu. Media donoszą, że jakiś czas temu przeszła pilną operację. Miała 75 lat.

0: To są newsy na 14. Magda Tkaczyk, zapraszam. NATO doprowadzi do Polski i dalej do krajów bałtyckich rurociąg dostarczający paliwo do samolotów i czołgów. Infrastruktura militarna w czasach pokoju też będzie miała zastosowanie, mówi wiceminister energii Wojciech Wrochna.
1: Żeby ropę, paliwo lotnicze można było dostarczać do polskich lotnisk, do portu Polska, do polskich rafinerii.
0: Rurociąg ma być gotowy w ciągu 6 lat. 7 lat ma z kolei spędzić w więzieniu Igor R., 3 lata jego żona Irina. Sąd okręgowy w Sosnowcu skazał małżeństwo Rosjan za szpiegostwo. Od 2 lat są w areszcie, dziś nie stawili się w sądzie. A w Akademii Teatralnej w Warszawie stawił się tłum tych, którzy marzą o aktorstwie. Uczelnia cieszy się w tym roku rekordowym zainteresowaniem. Zgłosiło się 1337 osób. Jak co roku Akademia przyjmie 18 wybrańców.

0: Kiss FM. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm.
1: Radio Kiss FM.
0: Props and bangers.
1: Yes.
0: Autopromocja.

0: To są newsy na 15. Ula Harciarek. Zapraszam. Kąpiele w polskim morzu są dziś utrudnione. Wszystko przez wysokie fale i wiatr. Na większości kąpielisk powiewają czerwone flagi. Nieprawidłowości znaleziono w większości skontrolowanych przez Inspekcję Handlową partii lodów. To m.in. stosowanie nazwy nieadekwatnej do smaku czy brak wykazu składników. Na koniec jeszcze Warszawa i Pałac Wilanowie, który zaprasza do zwiedzania wyremontowanych wnętrz skrzydła północnego. Ale to nie koniec prac, mówi kierowniczka działu konserwacji muzeum Agnieszka Pawlak.
1: Pozostało nam tutaj na parterze skrzydła północnego jeszcze 3 wnętrza. Są to właśnie salon malinowy, w którym odsłoniliśmy wspaniałe panoramiczne tapety, które są absolutnie unikatowe.
0: Skrzydło północne to najstarsza część muzealna pałacu.

0: To są newsy na 16. Ula Harciarek. Zapraszamy. Samorząd lekarski nieco rozczarowany po spotkaniu z minister zdrowia. Jolanta Sobierańska-Gręta chce m.in. wprowadzenia górnego limitu zarobków lekarzy, mówi prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski.
1: Bardzo dużo słów, dużo deklaracji, wciąż mało konkretów, ale widzimy wolę ze strony Ministerstwa Zdrowia do zacieśnienia współpracy.
0: Kolejne rozmowy ministerstwa, m.in. z samorządem lekarskim w przyszłym tygodniu. Uwaga, kierowcy, od godziny 23 w niedzielę całkowicie zamknięta zostanie na Słowacji autostrada D3. I tak będzie do 17 sierpnia. No a teraz amerykańskie drogi. Najstarszym kierowcą tira jest prawdopodobnie 93-letni mieszkaniec stanu Iowa. Zaczął pracować w zawodzie jako 19-latek. Ma szansę trafić do księgi rekordów Guinnessa.

Kiss FM.

Mamy w studiu wolne miejsca. I może czekają właśnie na ciebie. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Yes. Autopromocja. Two ships in the night. Dead

Urszula Salamon. Zapraszam. Trwa lato w mieście. To zajęcia sportowe i rekreacyjne organizowane w obiektach Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji. Można tam aktywnie i na sportowo spędzić letnie dni. Aż do końca sierpnia dzieci i młodzież skorzystają z hali sportowej Hawajska oraz pływalni Aquarelax i koncertowa, a także z kortów tenisowych i kręgielni. W Warszawie trwa też festiwal Ogrody Muzyczne. Aż do 8 sierpnia dziedziniec Wielki Zamku Królewskiego będzie przestrzenią na spotkania muzyki, filmu, opery, tańca i sztuki. A skoro o niej mowa, to przez całe lato Och Teatr zaprasza na spektakle. W repertuarze nie brakuje bezpłatnych występów. Na Placu Konstytucji zobaczycie sztukę Kot w butach. Spektakl od jutra aż do wtorku o 17:00.

0: To są newsy na 17. Ula Harciarek. Zapraszam. Prezes NBP daje nadzieję kredytobiorcom. Jak mówi Adam Glapiński, cięcie stóp procentowych w tym roku jest możliwe, o ile wszystkie parametry się nie zmienią. Teraz ważny news dla pasażerów kolei. W poniedziałek zacznie się przerwa w ruchu pociągów w Zabrzu, Rudzie Śląskiej i Świętochłowicach i potrwa do 30 lipca. Na trasach będą kursować zastępcze autobusy. I jeszcze coś dla tych, którzy chcą tworzyć muzę. W weekend we Wrocławiu będzie Double Side Event. Zaprasza organizatorka Iza Pokuszyńska.
1: Przede wszystkim Double Side to są warsztaty dla wszystkich, którzy jarają się muzyką, mają jakąkolwiek smykałkę do tego, że chcieliby się dowiedzieć więcej, niezależnie od dziedziny, którą się konkretnie interesują.
0: Impreza rusza w sobotę.

0: to promocja.
1: No siemano, tu nowe radio Kiss FM.
2: Kiss my DM.
1: Turn it up. Poznajmy się trochę.

0: Kiss FM. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm.
1: Radio Kiss FM.
0: Drops and bangers.
1: Yes.
0: Autopromocja.

0: to są Newsy na 18. Ula Harciarek. Zapraszam. 1 800 000 zł w rok zarobił chirurg. Tym razem to historia z Braniewa w województwie warmińsko-mazurskim. Miesięcznie miał przepracować 1200 godzin. Sprawa trafiła do prokuratury. Dobre newsy dla kierowców. Tankujemy taniej niż przed tygodniem. A co nas czeka w najbliższym czasie, mówi Urszula Cieślak z BM Reflex.
1: Będziemy obserwować większe dysproporcje cenowe niż kiedy obowiązywał pakiet CPN.
0: Bo rośnie ryzyko geopolityczne. Dania na wynos często mają więcej soli niż podano w menu, ostrzegają brytyjscy naukowcy. Niektóre z badanych dań miały nawet cały dzienny limit już w jednej porcji.

surfer, a nad morzem zima. Chyba potrzebuję przerwę, bo będę przeklinał. Daj mi być na fali.

w studiu wolne miejsca. I może czekają właśnie na ciebie. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers.

ostatnio noc na pomoście. Czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to bo chcę wypić czas na koniec.

swój vibe. I może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and bangers. Yeah.

Jedźmy. Za górami na Mazurach leży Ibiza. Pięciu typa się pakuje do Deu Matiza. Skóra, dresy, łysa głowa, a jak nie to wiza. Tu nie wisi Mona

FM. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm. Radio Kiss FM.

0: Kiss FM. Come on, mine.
1: Drops and bangers.
0: Same hity.
1: Kiss FM.
2: Cicho tak, bez zbędnych słów. Zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut. Nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami.

A zaczęło się od myśli, że muzyka może nie jest mi pisana wcale. Po latach tyry szukam czegoś, co mi wróci wiarę. Porzucam gitarę po dekadzie grania bluesa, tacie. Niezrozumiany, słucham rapu, to na ranę plaster. Pora na zmiany, trzeba czasu, trochę mi to zajmie. 2012,

0: Radio Kiss FM. Come on, nine.
1: Drops and bangers.
0: Same hity.
2: Kiss FM.
3: Już tak, po prostu nawet słowa wstępu. Zapraszam, coś, nie wiem, idzie lato.